so wafa yesu kristo sɛ woka no wagye nkwa ana ɛnkyɛ na deɛ wobɛbɛ ne nya bɔo saka wadwe ɛnnɛ na sɛ ankyɛ no yi ne ho adi a wo nso woayɛ sɛ